na kwadwo adu na wode fri benjin e wo china memuton dia do gazetia poda chwiasi nyina ngwa chia benji china memu.